Ende murongo mwanga kwa dare miseso dza sezora zvino 30 minutes.